0: Ida ima.
1: Amina, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena watoto. Amina, tutaenda tena kumsifu Mungu kupitia mdada.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Kwa majina yangu naitwa Caroline Shebe, nimesimama mbele zenu kusifu wimbo.

0: Amina. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Amina, tuwapongeze watoto walioimba. 1, 2, 3.